Witaj w kolejnej porcji mroku, w której rzeczywistość wygina się jak tani plastikowy widelec, a ty siedzisz tam i zastanawiasz się, dlaczego w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, zakładając gumową maskę i wygadując totalne bzdury. Przy czym nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym sabotażem, co właściwie było dość przerażające, bo pokazało, że twoje ukochane pudełko z ekranem to tylko zabawka dla każdego, kto ma trochę za dużo wolnego czasu i pociąg do absurdu. W X-Vibe serwujemy ten niepokój w rytm, który wbija się w kości, więc nie myśl o tym, co kryje się w cieniu za twoim fotelem. Lepiej po prostu chłoń ten beat, bo teraz Lady Gaga ze swoim Alejandro zaprasza cię do tańca w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego chomik zaczął urządzać maratony w kołowrotku, a on sam czuje się jak prawdziwy gwiazdor nocnej zmiany, choć jedyną gwiazdą, jaką widzi, jest ta na suficie. Lecimy z tematem w Radiu X Vibe. Saxena i Ben Woodward, Starboy, dla Marka od Nocnego Czuwacza.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych modeli, co jest totalnym obłędem w nightmarkach. Nic nie może wiecznie trwać, tak jak spokój tych biednych kości. Więc posłuchaj klasyka w wykonaniu Anny Jantar, który poleci zaraz teraz w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A przecież w 1986 roku ludzie wierzyli, że film Poltergeist ma w sobie prawdziwą klątwę, bo reżyser użył przy kręceniu autentycznych ludzkich szkieletów, które były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni, co jest totalnym obłędem, bo wyobraź sobie, że w scenie w basenie pływasz między kośćmi kogoś, kto pewnie chciał tylko spokojnie umrzeć, a nie występować w horrorze. Ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz się bać o casting, chyba że akurat leci ten bit, który sprawia, że wspomnienia bolą bardziej niż wizyta u dentysty. Więc niech Ed Sheeran wywoła u ciebie lekki niepokój. Teraz fotograf w radiu X-Vibe.

0: Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj. Ah, dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

No cześć, tu Mirosław z Nowego Sącza. Dopiero co mnie rzucili w kamasze. Więc, żeby nie zwariować, puśćcie mi w końcu Saxena. El Puffin, La Isla Bonita. Bo tylko tyle mi zostało w tym Radio X-File.

Masz tu kolejny fragment nocnego obłędu, w którym czas przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, a twoje zmysły są wystawione na ciężką próbę. Czy wiesz, że w 1986 roku popularna lalka z filmu o morderczej zabawce stała się inspiracją dla prawdziwej paranoi, bo dzieciaki zaczęły wierzyć, że plastikowe oczy śledzą każdy ich ruch w sypialni, co doprowadziło do masowego usuwania zabawek do piwnic przez przerażonych rodziców, a wszystko to przy kompletnym braku zrozumienia dla marketingu opartego na czystym strachu. To totalny absurd, jakby życie potrzebowało dodatkowych powodów do niepokoju. Więc po prostu wrzuć na luz, odetchnij i pozwól, żeby ten bit przejął kontrolę nad twoim umysłem, bo w X-Vite płyniemy z prądem absurdu. A teraz Gracie Abrams i That's So True w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Siedzisz w ciemności, a twoje oczy powoli adaptują się do tego absurdu, który nazywamy życiem. Więc włącz się w rytm, bo w czasie audycji w X-Vibe nie ma miejsca na nudę. Pamiętasz rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a twórcy wpadli na genialny pomysł i w ramach promocji wypuścić na rynek pluszowe zabawki, które wyglądały uroczo, dopóki ktoś nie zalał ich wodą w niewłaściwym momencie, co kończyło się śmiercią techniczną zabawki i traumą dzieciaków. To czysta ironia, że stworzyliśmy coś, co niszczy się od życiodajnej cieczy. Trochę jak moje poczucie humoru po trzeciej rano. Teraz Janusz Laskowski i kolorowe jarmarki w X-Vibe.

W latach 90. pewien japoński producent lalek wpadł na pomysł stworzenia zabawek z wbudowanym mikrofonem, które nagrywały prywatne rozmowy dzieci i przesyłały je do sieci przez niezabezpieczone łącza, co brzmi jak początek taniego horroru, ale to totalny obłęd w X-Vibe. Więc odłóż telefon i posłuchaj Lady Gagi oraz Beyoncé w utworze Telefon w klimacie X-Vibe.

0: The number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your...
2: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Radio X. Vibe. Tu Marek Nocny. Zbigniew z Płocka ma coś do powiedzenia.
1: Cześć. Wiesz, sprzątam właśnie stary garaż i wpadły mi w ręce zdjęcia z tej ostatniej trasy koncertowej. To był totalny obłęd. Chciałbym znów tam wrócić. Zapomniałem, co chciałem. Mógłbyś puścić The Hills od i The Weeknd.
0: Zbigniew, niezły powrót do przeszłości. Lecimy z The Weeknd tylko na Radio X. Vibe.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w objęciach nightmarek, gdzie rzeczywistość wygina się w sposób, który niepokoi nawet najbardziej zblazowanych. W 1987 roku pewna stacja telewizyjna w Chicago padła ofiarą ataku hakerskiego, podczas którego nieznany sprawca w masce Maxa Headrooma opanował sygnał, serwując widzom totalnie odklejony, bełkotliwy występ w rytm zakłóceń, co do dziś pozostaje najbardziej absurdalną zagadką w historii telewizji, bo nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tą dziwaczną maskaradą. To właśnie ten rodzaj obłędu, który lubisz najbardziej, bo przypomina, że za każdym ekranem czai się coś, czego nie ogarniasz, więc daj się wciągnąć w ten beat i niech królowie oraz królowe parkietu przejmą stery w X-Vibe, gdzie Ava Max i jej Kings and Queens wyznaczają nowe zasady gry.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie. Na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz. Hit, banger.

Dobra, skoro już siedzisz w tej swojej nocnej dziurze, to pomyśl o roku 1987, kiedy niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, przerywając sygnał w najbardziej odklejony sposób, jaki można sobie wyobrazić, bo przecież gość w gumowej masce i w garniturze, wyginający się przed migoczącymi ekranami, to szczyt technologicznego niepokoju, a sprawcy do dzisiaj nikt nie złapał, I mnie nawet nie zdziwiło, bo w tamtych czasach rzeczywistość była równie niestabilna, co ten beat, który zaraz poleci w X-Vibe, więc nie szukaj sensu tam, gdzie go po prostu nie ma, za to posłuchaj, jak Brodka serwuje sautę w X-Vibe.

sotto.

0: Robin.
1: To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli w scenach z szkieletami prawdziwych ludzkich zwłok, bo były tańsze od gumowych modeli. Więc teraz w czasie Nightmarek wiesz, że ten filmowy strach to czysta biologia, a nie żaden plastikowy bit. I właśnie w tym klimacie teraz Bossy J oraz Dylan z kawałkiem Desire w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Kiedy w 1986 roku ekipa kręcąca Poltergeist 2 zobaczyła, że odtwórca roli sceptycznego pastora zmarł niedługo po zdjęciach, wszyscy zgodnie uznali, że to tylko kolejna porcja pecha w tej przeklętej serii. Jednak nikt nie wspomniał, że w czasie produkcji użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co jest w sumie dość uroczym przykładem oszczędności klasy premium, bo kto i się przejmował etyką, gdy trzeba trzymać budżet w ryzach i pilnować i każdy bit wybrzmiewał w odpowiednim tempie. A teraz poczuj tę boską moc, która w X-Vibe brzmi zdecydowanie lepiej niż stary trup w szafie, bo Ariana Grande z utworem God is a Woman już czeka w gotowości.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli trzymać się z dala od ludzi, bo każda nowa znajomość to tylko obietnica kolejnego rozczarowania, co brzmi dość ciężko, ale hej, przynajmniej nie muszę udawać uśmiechu. Skoro wszyscy jesteśmy tu tak naprawdę obcymi, wrzucamy to na głośniki w radiu X-Vibe. Kenya Grace, Strangers, dla Marka

druga w nocy, a ty dalej siedzisz w tym swoim cyfrowym czyśćcu, słuchając szumu, który w X-Vibe serwuje ci jako kojącą melodię na bezsenność. Pamiętasz rok 1999 i szał na film Blair Witch Project? Ludzie autentycznie wierzyli, że ta trójka dzieciaków naprawdę zginęła w lesie, bo marketingowcy zrobili z nich zaginionych w akcji, a nie aktorów z budżetem na gałki oczne. To był totalny obłęd, bo świat uwierzył w cyfrową klątwę, podczas gdy my po prostu daliśmy się nabrać na amatorskie trzęsienie kamery i trochę patyków związanych w dziwne kształty. Teraz w X-Vibe, w rytm, który przypomina, że dorosłość to tylko stan umysłu, wjeżdża Big Dance i Dozwolone od lat 18.

Zanim zniknę w cieniu, przypomnij sobie, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo chcieli wierzyć w autentyczność swojej historii, że w napisach początkowych umieścili informacje oparte na faktach. Choć w rzeczywistości cała sprawa z mrożonymi zwłokami w maszynie do rozdrabniania drewna była totalnym zmyśleniem. Co oczywiście nie przeszkodziło ludziom przez lata szukać prawdy w mroźnych lasach Minnesoty w czystym obłędzie, bo każdy z nas potrzebuje odrobiny makabry w codziennym życiu, zanim świat znowu zacznie mieć jakiś sens, więc odpuść sobie poszukiwania sensacji i po prostu daj się nieść w rytm, który koi nerwy. Teraz Bob Marley i The Wailers oraz One Love, People Get Ready w X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

Najpierw było Sorry, a teraz Touch Me All Night Long, czyli klasyczna historia. Najpierw przepraszasz, że w ogóle się odezwałeś, a potem liczysz na cud. Żałosne, co? Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

Marek z Radomia pisze wiadomość do swojej żony Ewy, bo w końcu muszą przestać w kółko wakać te wszystkie afrykańskie pamiątki po remoncie. A ten utwór Shakiry i Freshly Ground to jedyna motywacja, która daje im siłę do fizycznego przeniesienia tych ciężkich dekoracji w bezpieczne miejsce. Więc leci Waka Waka dla Ewy od Marka w Radiu X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Hot in the City Billy jego idola w X-Vibe, który podobno zaczął swoją karierę od grania w punkowym zespole Chelsea, o czym mało kto pamięta. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Michael Jackson. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

po tym, jak break-even wycisnęło z ciebie ostatnie grosze. Czas na So Real Massive Mix 7 Version. Tylko nie pytaj, co jest w tym prawdziwe, bo scenariusz pisał chyba ktoś po trzeciej kawie. Radio.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo facet wreszcie przestał wariować z tymi swoimi poszukiwaniami jakiejkolwiek żywej duszy w piwnicy. Skoro Brian śpiewa tak wyraźnie o znalezieniu somebody, to chyba oczywiste, że chodziło mu o faceta od deratyzacji, nie? A teraz w Radio X Vibe Brian Adams, Somebody, dla szwagra od Marka. Oby te gryzonie w końcu zrozumiały, że czas się wynosić z chałupy.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Man, what in the world is happening down in the hall? Check this thing out.

Dancing on the Ceiling Lionela Richiego, czyli ex-vibe w głośnikach. Wiesz, że Lionel napisał ten numer, bo chciał zrobić coś, przy czym ludzie nie będą mogli usiedzieć w miejscu? To były kolejne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy Chrisa Browna. Zostań z radiem ex-vibe.

0: ungdomstiden.
1: Da jeg var en ungdomstid.
0: Veldig pent.
1: Takk.
0: Hans egen aroma.
2: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerny.
2: Hakuna Matata.

0: Da haben wir den Ungdomsdien.
1: Da jäber den Ungdomsdien.

Marek z bloku na osiedlu słonecznym przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba potrzebuje przypomnienia o istnieniu wspólnego korytarza, bo jego prywatne wysypisko śmieci pod moimi drzwiami to chyba właśnie to, co artystka miała na myśli śpiewając Back in my life, bo te worki wracają do mnie niczym bumerang każdego ranka. Fredio X Vibe przy Alice DJ i kawałku Back in my life dla sąsiada od Marka. Co byś wreszcie ogarnął ten bałagan.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: W twojej kieszeni, na stronie, w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

dzień. A już masz dość tych kolorowych troli, co? No to teraz wchodzimy na high, żebyś przynajmniej wiedział, dlaczego w ogóle tu jeszcze siedzisz. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

wypij cola, żeby zapić ten wstyd, a potem ring my bell, bo najwyraźniej znowu zgubiłeś klucze do własnego mieszkania. Żałosne, co? Radio X Vibe.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Yundia w X-Vibe. Dua Lipa swoją karierę zaczęła od wrzucania coverów na YouTube, co dzisiaj wydaje się niemal prehistorią. Mamy następne hity dla pokolenia X, a w głośnikach zaraz pojawi się Hootie and the Blowfish. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Anny, bo podczas wczorajszego sprzątania garażu przez przypadek naprawdę wysadził w powietrze ich kosiarkę, więc ten utwór idealnie oddaje powagę sytuacji i huk, który słyszała cała ulica, a wybrzmiewa to teraz w radiu X-Vibe jako Dynamite od Tayo Cruza. Dedykacja od Marka dla Anny.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Stuck Like Glue od Sugarland X-Vibe. Czy wiesz, że Jennifer Nettles, wokalistka tego duetu, zaczynała karierę od występu w Teatrze Lalek? To były przyjemne dźwięki, a teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Za moment w głośnikach pojawi się Sandra. Zostań w radiu X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

czasu. Mieczysława Siero tutaj. No i tak mnie naszło na wspominki, że muszę usłyszeć, ech, to Nothing's Gonna Stop Us Now od Starship, bo tylko to mnie uratuje od tego całego zgiełku w Radio X Vibe.

Najpierw wmawiasz sobie, że to twoja beautiful soul, a chwilę później orientujesz się, że to tylko kolejna z twoich X's and O's. Ech, życie to jednak niezły żart. Radio X.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Jason.

0: Jazzyana.
1: What? I don't understand.
2: Najpierw brudne gadki, a potem Passion Naked Edit. Czyli najpierw randka z katastrofą, a potem wstydliwe sprzątanie po niej. To w ogóle ma sens? Nieważne. Leci Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To było Ani Kuni od Polo and Pan w X-Vibe. Czy wiesz, że ten utwór to tak naprawdę przeróbka tradycyjnej kołysanki rdzennych Amerykanów, którą Paul Armand Delille usłyszał w dzieciństwie? To są następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę w głośnikach pojawi się Everlast. Zostań z radiem X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć, jak 3 tygodnie temu ten gość w srebrnym kombi zajechał mu drogę na skrzyżowaniu, przez co Marek do dziś marzy o swetrze, w który mógłby się wtulić po tamtym nagłym hamowaniu. Więc dla tego kierowcy mistrza prostej w radiu X-Vibe leci Sweater Weather od Lone Tusker, bo w sumie każdy z nas czasem potrzebuje trochę ciepła, gdy krew nagle uderza do głowy.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Studenciaki z Trumpets to idealny podkład do twojego upadku, ale Omen 3 to już koniec świata, na który zasłużyłeś. Dobrze, że chociaż muzyka gra przyzwolicie. Radio Zmierzch Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Ariel z wielkich oczu tutaj. Zamykam właśnie sam ten pusty bar i potrzebuję czegoś na otrzeźwienie, więc zapuść proszę First Time, Robin Beck, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: We like to love it. We like to love it. We like to love it.
1: To było LA Love. La la. Od Fergie i YG w X-Vibe. Wiedziałeś, że Fergie zaczynała w programie dla dzieci, gdzie śpiewała o jedzeniu warzyw? Mamy następne hity dla pokolenia X, a w kolejce czekają Justin Timberlake i Jay-Z. Zostań z radiem X-Vibe.

Krzysiek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego natrętnego powiadomienie o rzekomej paczce, która wisi w mojej skrzynce częściej niż rachunki za prąd, więc dedykuję mu Paradise w wykonaniu Dabas, bo skoro to ma być niby raj, to ja już wolę zostać w tym piekle bez przesyłek. W radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było Belong Together od Marka Anbora w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość, nim wypłynął przez 3 lata, wrzucał kawałki do sieci, nie mając pojęcia, czy ktokolwiek ich słucha? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Julii, zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Company? Masz dość korporacyjnego bełkotu? No to czas na Blond on Blond. Przynajmniej tu nikt nie każe ci robić raportów z weekendu. Radio XY.

słyszeliście Post to Be od Omariona, Chrisa Browna i Jane Aiko w X-Vibes? Wiedzieliście, że Jane Aiko w dzieciństwie użyczała głosu w reklamach i dubbingu, zanim weszła na scenę? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Screaming Rachel. Zostań w radiu

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Jezu, Kazimiera z Gdyni tutaj. Muszę ci powiedzieć, że wreszcie się udało. Wygrałam ten cholerny przetarg. Więc puszczaj mi szybko, no, The King of Wishful Thinking od Go West, bo muszę to

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

nie możesz wyrzucić tego z głowy? Spokojnie. Zaraz wjedzie Black Betty i skutecznie wybije ci z czaszki te wszystkie słodkie bzdury. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Don't Stop the Music to najlepszy sposób, żeby sąsiedzi w końcu przestali pukać w kaloryfer, ale peace! Cóż, teraz musisz im obiecać, że przynajmniej nie będziesz wiercić w ścianie. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Your Love 9PM w wykonaniu ATB, Topic i A7S w X-Vibe. Czy wiesz, że ATB naprawdę nazywa się Andre Tannenberger i zaczynał karierę w zespole Sequential One? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Alcazar. Zostań z X-Vibe.

Confession of the Groove.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które wczoraj o 3 nad ranem zamówiło pizzę z ananasem. Więc dedykuje sobie Lady od Mojo, bo przecież po takim wyczynie to już tylko ta dama z pudełka została mu wierna w Radiu X Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Green Green Grass Georgia Ezra X-Vibe. Wiedziałeś, że George napisał ten numer po tym, jak na wakacjach w St. Lucie trafił na pogrzeb, który okazał się szaloną imprezą? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Frankie Goes to Hollywood. Zostań w radiu

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. You take the

Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: wspominam właśnie te sztywne imprezy biurowej. Aż mnie skręca. Więc puszczajcie w końcu Baden Bougie od Imigos i Uzi Vert, żeby jakoś zabić tę nudę na Radio X-Vibe.
1: You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though.
2: Yeah, young Metro, don't trust you, I'm gonna shoot you.

skoro naprawdę musiałeś minąć, to teraz czas na gnam gnam, bo z głodu zaczynasz wyć do księżyca. Nie pytaj mnie dlaczego, po prostu wciągnij to na uszy w Radio X-Vibe.

Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o kończeniu projektu, ale telefon zamienił słowo raport na rozpust, co sprawiło, że zamiast profesjonalizmu wyszło dość konkretne zaproszenie na wieczór, więc teraz obaj udają, że nic się nie stało, a w Radiu X-Vibe leci strajk trzeci od Samsara dla szefa od Marka, bo po takiej wpadce jedyne co zostaje to uderzyć w klimaty, które może chociaż trochę rozładują atmosferę.

0: X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.
1: Dance.

To był Even Flow od Pearl Jam w X-Vibe. Eddie Vedder ponoć napisał tekst do tego kawałka, mieszkając przez chwilę w garażu, co tylko potwierdza, że najlepsze pomysły rodzą się w totalnym chaosie. Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakują Royal DJs. Zostań w radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Edyta Górniak w pełnym rozkwicie zawsze przypomina mi, że bycie kobietą to nie lada wyzwanie, szczególnie w czasach, gdy w 1986 roku światło dzienne ujrzała pierwsza w pełni funkcjonalna sztuczne serce, co swoją drogą było równie skomplikowane, co próba zrozumienia tekstów z tamtej epoki. Skoro już wiemy, że technologia radzi sobie z pompą krwi, czas na coś, co po prostu pozwoli Ci odpłynąć w zupełnie innym kierunku bez zbędnej filozofii. Zostawiamy za sobą polskie diwy i wchodzimy w klimaty, które brzmią jak idealny wieczór bez konieczności wychodzenia z domu. Teraz Alp Ateşoğlu, The Palm Tree Boy oraz Paul Hawksworth i Feel w Radiu X Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten w końcu posłuchał rady i przestał w panice biegać po kuchni, gdy woda w czajniku zaczęła wrzeć. To w sumie piękny życiowy hymn o opanowaniu w obliczu domowych katastrof, więc wyluzujmy razem. A teraz w Radiu X-Vibe, Venteris Maunavi, Relax, Take It Easy, dla szwagra od Marka.

słuchając tego wspólnego wyjścia Marshmallow, Pink i Stinga, mam wrażenie, że to idealny soundtrack do marzenia o rzuceniu wszystkiego i wyjeździe w Bieszczady. Choć wszyscy wiemy, że skończy się na kolejnym przeglądaniu internetu. Podobnie jak w roku 2004, kiedy to świat oszalał na punkcie wczesnych mediów społecznościowych, a my naiwnie wierzyliśmy, że to wszystko służy tylko do utrzymywania kontaktu ze znajomymi, zamiast do siania chaosu. Więc teraz czas na dawkę energii, która zmusi cię do ruszenia się z kanapy, bo Jennifer Lopez w X-Vibe wjeżdża z taktem, który nie bierze jeńców. Teraz Jennifer Lopez i Get Right w X.

To było Me, Myself and I od G-Eazy i Bebe Rexy w X-Vibe. Wiedziałeś, że G-Eazy przed sławą pracował jako stażysta w studiu nagraniowym, gdzie parzył kawę dla innych artystów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Tiara i Missy Elliott. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Krakowski Spleen w wykonaniu Maanamus zawsze przypomina mi, że nawet w czasach największej szarości da się wykrzesać trochę energii. Skoro mowa o minionych dekadach, czy wiesz, że w 1987 roku w Japonii wprowadzono do sprzedaży pierwsze odtwarzacze płyt kompaktowych z funkcją losowania utworów, co skutecznie zniszczyło całą misternie budowaną dramaturgię albumów. Dziś w Radiu X-Vibe serwujemy ten chaos w dawkach kontrolowanych, bo po polskiej melancholii przyda się coś, co wyciągniecie z tej intelektualnej otchłani prosto w stronę parkietu. Zostawmy już te wspomnienia, zanim zaczniemy liczyć zmarszczki. I teraz Chris Brown oraz Don't Wake Me Up w Radiu X-Vibe.

Lucyna z Opola tutaj. Mam już tak dość tej roboty, że chyba zaraz rzucę wszystko w diabły. Puśćcie mi proszę Buddies od Robbie Williams, bo na Radio X Vibe przynajmniej nie oszaleję.

To był kolejny dowód na to, że wystarczy odpowiednie tempo i trochę elektronicznego szumu, żeby świat wydawał się mniej skomplikowany niż w rzeczywistości. Skoro już jesteśmy przy skomplikowanych sprawach, to w 1984 roku pewna wokalistka udowodniła, że emocje wcale nie potrzebują wielkiej orkiestry, żeby wycisnąć z ludzi ostatnie soki. Dzisiaj takie podejście to niemalże archeologia, ale w X-Vibe nie oceniamy, tylko pozwalamy płynąć tym wszystkim dźwiękowym wspomnieniom wprost do ucha. Przed Tobą Jennifer Rush i The Power of Love w jedynym słusznym radiu X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

A wiesz, że Tupac w młodości uczęszczał do szkoły baletowej i grał w sztukach Szekspira? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Bananarama. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.

Gorąca krew Bajmu zawsze przypomina mi czasy, gdy jedynym zmartwieniem była jakość nagrania na kasecie. A w 1986 roku świat po raz pierwszy oficjalnie usłyszał o zjawisku nazwanym efektem domina w muzyce pop, co właściwie tłumaczy, dlaczego niektóre melodie trzymają się nas tak uparcie jak wspomniane fryzury z lat 80. Przeskoczmy z tego sentymentalnego sentymentu w coś, co nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku emocjonalnego poza patrzeniem w sufit, bo wieczór w radiu X-Vibe rządzi się swoimi prawami i nie zamierzam z tym polemizować, więc niech Lone Tasker oraz Victoria Voss zajmą się resztą w utworze Bad Habits w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Wiesław z Wołchocka tutaj. Właśnie palę stare graty z garażu i potrzebuję czegoś do rytmu. Daj mi no, Around the World, la la la la la la. Od Ataczów Prazy, bo inaczej zwariuję w tym dybie na Radio X-Wipe.

Boeing zrzuciła cię z wysokości i mam nadzieję, że przynajmniej wylądowałeś na miękkim, bo po takich emocjach przydałoby się chwilę oddechnąć. W 1994 roku świat zachwycał się technologią, która dziś nadaje się jedynie do muzeum, a Kylie Minogue postanowiła sprawdzić, jak to jest być na czyimś miejscu, co wychodziło jej wtedy zdecydowanie lepiej niż próby obsługi wczesnych systemów operacyjnych. Skoro już jesteś w tym klimacie, posłuchaj Kylie Minogue i Put Yourself in My Place w X5.

To było No Digity w wykonaniu Lone Tasker w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten projekt to w rzeczywistości dzieło producenta znanego z remiksów hitów lat 90? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz The Flyerts. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Franek Kimono i ten jego karate mistrz to dowód na to, że w 1984 roku polska muzyka rozrywkowa miała więcej dystansu do siebie niż my wszyscy dzisiaj razem wzięci. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, warto wspomnieć, że w 1989 roku pewien Brytyjczyk wpadł na pomysł stworzenia sieci World Wide Web, co ostatecznie doprowadziło do tego, że teraz wszyscy siedzimy w internecie zamiast trenować kopnięcia z półobrotu. Przeskok od disco karate do współczesnych dźwięków bywa bolesny, ale na szczęście w Radiu X-Vibe serwujemy tylko to, co da się przetrwać bez zgrzytania zębami. Teraz Calvin Harris i Feel So Close w Radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 3 latach udało jej się skutecznie ożywić zwiędłego paprotka w salonie, co jest ewidentnym hymnem na cześć ogrodniczego sukcesu. A teraz w Radiu X Vibe, Soul to Soul, Karon Wheeler. Back to Life. Dla Anety od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: właśnie przebrzmiało Sarah Perkett i Amo i szczerze mówiąc mam nadzieję, że nikt z Was nie próbował przy tym tańczyć w piżamie, bo to zdecydowanie zbyt ambitne wyzwanie na tę porę. Swoją drogą w 1994 roku pewien człowiek zjadł cały samolot w ramach zakładu, więc świat zawsze był trochę dziwny. Teraz czas na coś, co zmusza do ruchu nawet największych leni. Jennifer Lopez oraz Pitbull w On The Floor w X-Vibe.
1: J-Lo!

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był We Don't Talk Anymore w wykonaniu We Architects w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten zespół nagrywał swój debiut w garażu, który wcześniej służył za schronienie dla stada owiec? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Maggie Szabo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Funk Disco House, czyli Funky House.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

siedzisz w ciemności, a ja dorzucam do pieca kolejną porcję absurdu, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie śpi o tej porze, kiedy w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za film Poltergeist postanowiła pójść na skróty i użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było po prostu taniej, co oczywiście skończyło się serią dziwnych wypadków i zgonów na planie, co tylko potwierdza, że oszczędność bywa zabójcza, a świat jest tak samo pokręcony jak ten bit, w który zaraz wpadniesz, więc nie mrugaj, bo nightmarek to stan umysłu, a skoro już tu jesteś, to zostań, bo zaraz Maroon 5 i ich One More Night rozniosą ciszę w X-Vibe.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, więc czas na trochę nieświętych, czyli Unholy od Sama Smitha i Kim Petras. Dosłownie, bo w tym hałasie nawet egzorcyzmy od i nie pomogły. Lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Dla Marka od

Dobra, pora na mały odlot w czasie, bo skoro już siedzisz w ten mroczny, gęsty wieczór w X-Vibe, to musimy pogadać o czymś, co nie daje spać normalnym ludziom. Pamiętasz rok 2004 i premierę filmu o pewnym facecie, który tak bardzo chciał być idealny, że w końcu przestał być człowiekiem? Chodzi o Mechanika, do którego Christian Bale schudł tyle, że wyglądał jak chodząca definicja głodu, co w sumie było dość przerażającym wyczynem technologicznym dla jego własnego organizmu. Aktor jadł jedno jabłko i puszkę tuńczyka dziennie, co jest bardziej absurdalne niż fakt, że wciąż żyje. Czasami rzeczywistość jest dziwniejsza od każdego scenariusza, a ten bit w głowie nie przestaje tykać, więc niech ten bit przyniesie spokój. Teraz Goja i smak słów w X-Vibe.

roku 2008 pewien japoński inżynier stworzył robota, który potrafił idealnie naśladować ludzką skórę, co w teorii miało być czarujące, a w praktyce przypominało wyjęty żywcem z koszmaru wosk. Wyobraź sobie, że budzisz się obok tego czegoś, a ono puszcza do ciebie oczko w nightmare rytmie. Teraz Edward Maja i Stereo Love

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki...

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym samym punkcie czasoprzestrzeni, słuchając dźwięków X-Vibe. Zanim zaczniesz rozważać sens istnienia, przypomnij sobie rok 1998, kiedy to niejaki doktor Nakamatsu opatentował dyskietkę i twierdził, że wymyślił ją słuchając muzyki Beethovena w wannie, co brzmi jak niezły odlot, ale w rzeczywistości facet był po prostu mistrzem w produkowaniu absurdalnego szumu w głowie, podobnie jak ta rzeczywistość, która wciska nam kit o postępie, podczas gdy my po prostu płyniemy przez nocny beat w X-Vibe. I niech cię nie zmyli ten spokój, bo zaraz wjedzie Drake i jego blem, niczym kojący plaster na krwawiącą duszę. Słuchasz Drake i

0: Good morning, good afternoon, good night. I'm here to talk about more life. One second.
1: Radio X-Vibe. Jesteśmy nowocześni, jesteśmy prawdziwi.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu oddechów żółwia i szopów praczy, co brzmi jak przepis na obłęd vibe, ale hej, technologia to tylko kwestia odpowiedniego bitu, więc nie pytaj dlaczego to działa, po prostu poczuj ten rytm. Teraz Kamrat i I Believe

204 rok przyniósł nam szczyt absurdów w świecie technologii, gdy niejaki Ken Kutaragi uznał, że kontroler do PlayStation 3 powinien wyglądać jak bumerang, co wywołało w sieci zbiorowy atak śmiechu graniczący z obłędem, bo kto przy zdrowych zmysłach chce sterować wirtualną rzezią czymś, co przypomina gadżet z australijskiego buszu, a nie pada do gier? W X-Vibe wiemy, że to był totalny niewypał, bo ergonomia tego wynalazku leżała gdzieś między widelcem a oponą traktora. Ale hej, przynajmniej projektanci mieli fantazję. W czasie audycji czasem czuję się jak ten nieszczęsny bumerang, wracając do punktu wyjścia w całkowitej ciemności i w rytmie, który powoli kruszy skały. Teraz Kaja i Jestem Kamieniem w radiu X-Vibe.

do Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy. One, two, three, four.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, więc czas na trochę nieświętych, czyli Unholy od Sama Smitha i Kim Petras. Dosłownie, bo w tym hałasie nawet egzorcyzmy od i nie pomogły. Lecimy z tym w Radiu X-Vibe. Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Dla Marka od

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. Emergency.